0: What's Up Windsor. Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie w What's Up Windsor. Już 1 września 2026 roku rozpoczyna się za chwilę rok szkolny, zaczyna się jesień i będzie się dużo bardzo ciekawych rzeczy działo we wrześniu. I Małgosiu, wierzyć się nie chce?
2: Wierzyć się nie chce, ale dzisiaj, zanim w ogóle jeszcze rozpoczniemy program radiowy, tak naprawdę to rozpoczniemy od tego, że kartka z kalendarza w dniu dzisiejszym jest bardzo, bardzo ważna, bo dzisiejsza data to dla mnie